Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn.

0: ízlése toho moc. Zapni Fajn.
1: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu.